Powiedz trochę. Ten smaciec kajdęce. Fatsukin i sajtyś fest. Suchtyś no to sytą fest.